0: prawo gada smutne. Kupuję inne prawo gada smutne. Wszystko ci nie
1: When you're not sleeping, turn up the radio and party with us. 104.3 The Party.